Jakiś ciek, nix. Aha. I dajcie mi ten zadzo, i dajcie mi ten zadzo, i dajcie mi ten zadzo.